kaj boljšega delat ne znal. Ful cool, žur, špon, fans in mislim too much. Mi smo ful

ko pri štorkljah prespim, pod visečo maglo. Tiho sam med njimi stoj.